0: kapelusz przed pocztą zdaj.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. Moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer znany jako Crowley przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek, m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Let's go, Iga, let's go!
7: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
6: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: I Michał Konopiński.
6: O właśnie, zapraszamy do 9:00.

0: Mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Ruf, Intelimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak czy Łoźniak?
1: Łoźniak,
0: amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryz.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany, oczywiście z Radiem Plus, 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę i na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód, pozwól znaleźć się Jezusowi.
2: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
4: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
6: Po reklamie.

0: Rabec i Szuwary w Radio Plus 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne Szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, a tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadzał w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie, które akurat...
0: To bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabab.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, może być Abu Dhabab, może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, no ale nie,
1: to w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłem, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: że... A wiesz, że słona woda ma elektrolity specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu. Można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już masz.
0: Celestynka, pamiętaj.
1: Czarna celestynka to hurgada jest, cały czas przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem ten filmik, wszystko skończył. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszyła. Raz usiadłam, ale potem zsiadłam zanim wstał, bo się jednak wystraszyłam.
1: A ten turysta, co nagle nagrał ten filmik, na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabab, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. To nie znaczy, że to był... No Abu Dhabab, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po rafie, tam poznałam, tam.
1: A jest! Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabab jest w Egipcie, nauczyłem się
0: polecam
1: już.
0: Polecam, najpiękniejsza rafa w Marsalam. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To co, lecimy?
1: Dalej.
0: W stronę słońca.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz, widzisz. Płaciłam $8 za leżak, to poznam
0: ile?
1: Na końcu świata. Ale tak było taniej, bo gdybym przyjechała samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. No. Nie, ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
5: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 10-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
2: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Gorzów otrzymał ponad 3 600 000 zł na remont ulicy Poznańskiej oraz Piłsudskiego. To inwestycje, które mają na celu poprawę komfortu jazdy kierowców, ale przede wszystkim mają zwiększyć bezpieczeństwo. Pieniądze udało się pozyskać z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Dzięki temu miasto nie będzie musiało wydawać środków z własnego budżetu. Remont ulicy Piłsudskiego jest już na etapie przetargu. Aktualnie urzędnicy analizują 3 złożone oferty. Inwestycja obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Aż 24 nietrzeźwych kierowców zatrzymano w miniony weekend na lubuskich drogach. Jakby tego było mało, to jeden z kierowców prowadził po spożyciu narkotyków, 11 było bez uprawnień, a dwóch z

0: sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Wzmożone kontrole drogowe prowadzono od piątku do niedzieli na terenie całego województwa lubuskiego. Mundurowi po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność, nie wsiadanie za kółko po alkoholu, a już przede wszystkim przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Od rana dużo promieni słońca i błękitnego nieba. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 23. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego z prędkością 12 km na godzinę. Na niebie dziś dużo promieni słońca, bez opadów deszczu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: I to my, za 27 minut będzie 7.
3: I dzień dobry, i witamy, i Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
2: Podejmę się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
3: To o tym za chwilę, a teraz ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: Kombi, kochać cię za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Shikabidowym, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. A chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Longin Office Share w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo, znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a
0: do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi, to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twoje marzenia.
6: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodzia na działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył, że rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo, że jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przybiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatohaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wiceministrem Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.

0: Od rana w Gorzowie i okolicach pogodnie, na niebie sporo promieni słońca. Dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach nawet 23 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego z prędkością 13-14 km na godzinę. W południe barometry pokażą w okolicach 1023 hektopaskali.
1: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
3: No dobrze, niech mi pan kawę poda.
2: Dzień dobry.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00.
2: Espresowo podam.

0: Tak idzie. Idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku. To będzie niewychowawcze, co powiem. O kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile, to chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i dziwne.
1: No dobrze, no chodził tam po pokładzie troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Mhm. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach.
1: No, ale
0: ja takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj,
0: po
1: ale
0: mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, no, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa rani.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył. I dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz szedł po prostu i myślał, wyźleją rzeczy, przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus, za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej, ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: No, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę 2 dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, będzie trochę do pary,
0: ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po 7. Cicho, bądźmy tu. Marek Grechuta już teraz w Radio Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No tak, ale naprawdę. Swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płyt. To już nie też, piractwo, to już nie. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak podaliśmy w wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce.
0: Właśnie, ja też jestem na płytce kiedyś zęby.
1: No. Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl. Nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomość.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów. W mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
2: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
3: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Pątnicy na szlaku 44. gorzowskiej pielgrzymki na Jasną Górę przeszli już ponad 300 kilometrów. Szlak jest wymagający, ale wszystkim humory dopisują, mówi kierownik pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski.
4: Tu idą ludzie z różnymi doświadczeniami, jedni idą z prośbami, z dziękczynieniami. Czasem nam się zdaje w życiu, że jesteśmy tylko my z jakimś danym problemem, czy z jakąś trudną sytuacją rodzinną, a

0: kiedy słucha się świadectw drugiego brata i siostry, który zmierza się może z podobnym samym cierpieniem, gdzieś duchowym dramatem, to wiem, że ja nie jestem sam z danym problemem. Ale też ci osoby, które idą z radością, jeden drugiego też wspiera. Cel jest jeden, dojść na Jasną Górę, powiedzieć Marii, jestem, pamiętam, czuwam, a ty czuwaj nad nami.
1: W tym roku w pielgrzymce bierze udział około 300 osób, w większości to ludzie młodzi. W drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie powstała sala wyciszeń. To miejsce dla uczniów, którzy potrzebują skupienia i wyciszenia między lekcjami. W sali wyciszone są ściany oraz sufit. Wszystko po to, aby uczniom było jak najbardziej komfortowo. Z sali, która będzie dostępna od września, będą mogły korzystać nie tylko te osoby, które mają orzeczenie stwierdzające spektrum autyzmu, ale również pozostali uczniowie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
1: A dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni. Na niebie będzie sporo promieni słońca, bez opadów deszczu, a wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego.
2: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jesteśmy z wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8. Jeśli chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
5: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos. Classic Symphony już teraz Never Never Comes. Kasia
4: i Tomek.
5: Do 9 jesteśmy z wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie
0: no
1: do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: Nadwyrężał, tak.
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez Hiszpanię taki pasek przychodzi.
0: Pasek, tak.
1: Gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, że oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojej.
1: A ja myślałem, że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
1: właśnie zagapieni. Tam
0: tłum
1: inni,
0: obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności. Poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, ja powiem ci tak, że wiem, że
0: w telewizji
1: dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
0: No dobrze.
1: Ale się nie wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A pewnie. Poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Man.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Media Expert, taniej masz.
10: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Askana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Askana. Half Price. Great Brands.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: To Warius Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście na pocztówce. Możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody, dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakimś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki, czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
8: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla Kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
9: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
8: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
10: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
8: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
11: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
12: Pomóc słusznej sprawie.
13: Płatnie. Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
14: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
15: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
16: Plan. Bardziej koledze z Kamiennej Góry.
11: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
8: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
12: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
16: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
8: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
17: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
18: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
17: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
8: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
19: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
8: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
20: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
21: Dziś na pogodę raczej nie będziemy narzekać, bo przez cały dzień będzie pogodnie, bez opadów deszczu, z dużą dawką promieni słońca. Wilgotność powietrza wynosi w tej chwili 73%.
20: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
22: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
22: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie.
0: O, tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście Zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa to, nawet. Ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i to wpada. I też jest ok.
0: No dobrze, popada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie, wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak wyszczególiśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Tak. Okej, super, to
2: no,
0: pozdrawiamy
2: taką
0: pana Janusza.
2: Kartkę dostać...
3: No, taka wyjątkowa. Tak?
0: No. No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam Poczta Królewska.
3: tak.
2: Dobrze,
3: tak.
2: No to życzymy dużo słońca, jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus, specjalną, z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po...
1: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota, biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga, ceny lombardowe!
3: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje?
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus Gorzów.

0: Paul and O's i Monitor w Radio Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Rom. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. I jest jeszcze Angela McClellan.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Przed nami weekend pełen muzyki i dobrego humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energie Ciepła S.A.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
1: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niewickiej bele słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
0: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Gorzowa i okolic. Średniowieczny zamek w Międzyrzeczu będzie na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w 2027 roku w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
3: W 2024 zawnioskowaliśmy właśnie do Komisji Numizmatycznej, która odpisała nam, że zostało ujęte to w planach, programie jak gdyby do wykonania, a w tym roku potwierdziło się, że w 2027 zostanie ta 5-złotówka wyemitowana. Ona będzie tej samej gramatury, tej samej wielkości, która jest zwykła, jak to mówią, piątka.
2: NBP wybije 1 000 000 monet z wizerunkiem Międzyrzeckiego Zamku. Moneta będzie miała 24 mm średnicy i wagę 6,5 gramów. Trwają zapisy do nowego sezonu Akademii Pływania Słowianki. Oferta nauki pływania skierowana jest do dzieci od 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Nauka będzie realizowana w grupach dopasowanych do wieku oraz umiejętności kursantów, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 21 września. Szczegóły dotyczące nowych zajęć w Akademii Pływania Słowianki dostępne są na stronie internetowej miejskiej placówki.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego, a w południe barometry pokażą 1023 hektopaskale.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji

0: i Moskitier. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk. Zespół opus będzie.
2: I life is life. No to posłuchajmy.

0: Hot bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spodnicy.
1: Wow.
0: No, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej.
1: Bo
0: w spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało?
1: Mimo, że
0: pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: No? Na przykład widziałem kilku rowerzystów bez koszulki. A baba bez
0: koszulki, widziałem.
1: To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest.
0: No dobrze, ale ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to... wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno
0: się... To bym się bał,
1: i
0: tak.
1: I klapki, no. Bo to trudno
0: operować. Ale to nie chodzi o jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, to, bo jednak, no tak, ale to
0: ulżą
1: jednak...
0: tym, no.
1: Czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz? To chodzi o dobrostan naszych tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no,
0: co?
1: No tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz, no.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus, nie?
1: Pajacyki robił normalnie. To wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: To z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 96 w Kunowicach. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też.
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, i jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale mądra rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotowywać. Będziemy mówić, będziemy tak, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po dudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
11: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Lipkach Wielkich.
12: Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
13: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
12: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
14: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
12: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
15: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
12: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Różkowski.
16: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
17: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym jest wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
16: Mówi Joanna Górecka z Polski. polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
12: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
12: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
20: Taki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
12: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, Cieśninę Bosfor i Dolinę Jordanu i Nilu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
21: Właśnie, jest jeszcze lato. Chociaż jarzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 5 minut prawie po 9.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica w Radio Plus. Lato, no, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Ascana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Ascana. Half Price. Great Brands.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
6: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Askana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Askana. Half Price. Great Brands.
7: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuję doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na was. Buon appetito!
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki, mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich błoniach o godzinie 10:30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19:00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You, Say Me na początek, a później budka suplera i piąty bieg.

0: Runway Del Shannon w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No, strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia. Są to zdjęcia sasanki. Przeuroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku. Tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowe, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Mango Jerry in the Summertime w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. To jest jedna z tych piosenek, które wprawiają bardzo wakacyjny, urlopowy, wczasowy nastrój. Piosenka idealna do opakowania. Jest mnóstwo już ekscytacji też przy samym planowaniu urlopu. A później, gdy już jesteśmy, żałujemy pewnie, że już powoli się kończy. Jednak nie wolno o tym myśleć. Trzeba cieszyć się chwilą. A po powrocie do domu, na przykład pocztówką, którą sami do siebie wysłaliśmy, bo tak też bywa. Można też sobie powspominać te kolonijne wszystkie wakacje, obozy harcerskie, nie harcerskie, albo takie wycieczki, czy też w czasy zakładowe z rodzicami i przypomnieć sobie, że zawsze był czas na to, żeby wysłać pocztówkę do rodziny, do bliskich, do przyjaciół. I ja o takie pocztówki, my o takie pocztówki was prosimy. I to nie musi być pocztówka kupiona, to może być wasze zdjęcie z wakacji, to jest najfajniejsze, z wakacji, z urlopu, w ogóle z ulubionego letniego dnia, który wam się ostatnio przytrafił. I na radioplus.pl, tam czekamy na te pocztówki. Lato z nutą nostalgii trwa i o taką nostalgię prosimy. Ciekawe życzenia, do tego pozdrowienia z wakacji dołączcie i czekajcie później na telefon od nas. A do oddania mamy pocztówkę podpisaną przez nas. Pocztówkę Lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze jedna pocztówka w czystej formie, tak żebyście mogli ją komuś wysłać, jeżeli będziecie mieli ochotę. I letnie gadżety Radia Plus, między innymi torba plażowa, koszulka, taka fantastyczna z syfonem, więc czekamy na was na radioplus.pl. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

Albano Romina Power w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16:14 minut do 11:00. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to jutro większość osób będzie już szykowała się do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie. Najlepiej będzie to widać nad morzem. Gorzej w Bieszczadach, na południu Polski tylko 40%, a na północy 80%. Jednak sporo osób wybrało się także do Hiszpanii czy na Islandię, bo tam to zaćmienie słońca będzie 100%. Ciekawe zjawisko, ale przydadzą się też okulary. I w związku z tym, że coraz więcej osób o takie okulary pyta, ponieważ żeby obejrzeć zaćmienie słońca, trzeba chronić oczy. No i te specjalne okulary, jak patrzyłam w ubiegłym miesiącu, były po 9,90, teraz wczoraj kupiłam po 19, a ponoć są jeszcze droższe i już są też braki w specjalistycznych sklepach, więc kto chce bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca i jedną z form tego bezpiecznego oglądania słońca są okulary, to warto się już teraz zainteresować, bo jutro może być już za późno.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
7: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: oferty Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wiadomo, że niskie.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
2: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Scana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Scana. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
3: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Tragiczny wypadek w centrum Pleszewa. Tir po zderzeniu z busem wbił się w budynek. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi podcast o książkach. Jest 11. Marcin Bartnik. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12 bus zderzył się z tirem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
1: Mówi Monika Liser-Barczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało, 30-latek był trzeźwy. Ciężarówka po zdarzeniu z busem wjechała jeszcze w budynek.
2: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
1: Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniej dekady. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 30 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
1: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik. Od zakończenia kadencji w 2017 co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: Chris Rea i On The Beach w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Ascana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Ascana. Half Price. Great Brands.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na was. Buon appetito!
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Radio Plus Gorzów.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Czef na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim. Śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus. Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: Tak, czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: A, czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie,
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale, temperatura też idealna do spacerowania
2: tak, odpowiednia.
1: Teraz. Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

0: Only the Lonely, Roy Orbison w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. A z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na wasze pocztówki na radioplus.pl.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podłudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba by coś na wątrobę, inaczej zatłustowa to będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez wsparcia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Gdyszyńskiej.
7: To z Maciejowej Gorzeli. O, nie dodało. 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki teatr Lalek.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Do 5 lat więzienia grozi 73-latkowi, który jest podejrzany o podpalenie ścierniska oraz balotów słomy przy ulicy Niwickiej w Gorzowie. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów dzięki szybkiej reakcji świadków. Do pożaru doszło w piątek. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów straży pożarnej. Ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. Cała akcja trwała około 3 godzin. 73-latek został zatrzymany i nie przyznał się do winy. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia. Po przesłuchaniu i postawieniu mu zarzutów został zwolniony do domu. W piątek kibiców Czarnego Sportu czekają derby ziemi lubuskiej. Drużyna GZ Stali Gorzów zmierzy się na wyjeździe z Falobazem Zieloną Górą. Spotkanie nie będzie należało do łatwych, a tym bardziej, że pojedziemy bez Jacka Holdera, mówi trener żółtoniebieskich Piotr Paluch.
9: To będzie trudny mecz, troszkę będzie inaczej skład poukładany, ponieważ no, pojedziemy z ZZ-ką, ale już nie z Matiasem Polesztadem, tylko wszyscy pojadą. A będzie trudny mecz, naprawdę, bo w tamtym okresie, gdzie jechaliśmy z nimi sparing, jechaliśmy u siebie, to całkiem inna drużyna była. Był Holder, który jest lokomotywą naszej drużyny.
8: Początek piątkowego spotkania w Zielonej Górze zaplanowano na godzinę 20:30. Pogoda.
10: sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
8: A dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 23 stopni. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego.
10: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia, a my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja, to już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało, a druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych bliskich, no i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie, radioplus.pl, tam serdecznie zapraszamy, a za moment Joe Cocker.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Askana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Askana. Half Price. Great Brands.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Ascana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Ascana. Half Price. Great Brands.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto.

0: ci kamera was. Buon appetito!
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Awary skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
3: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
4: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojna, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie tej błyskawica straszna.
5: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
2: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
1: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloków w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
6: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
1: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
7: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
1: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnijmy, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Gorzowa i okolic. Jutro pielgrzymi 44. gorzowskiej pieszej pielgrzymki dotrą na Jasną Górę. W tym roku w pielgrzymce bierze udział około 300 osób.
9: I zdecydowanie idą to młode osoby. Całe rodziny idą z wózkami. Dużo jest młodzieży. Młodzieży bardzo dobrej, pięknej, która wie, jak się zachować na trasie, kiedy jest modlitwa, kiedy konferencja jest cisza. Więc sądzę, że to idzie taka młodzież dojrzała. To jest ta młodzież, sądzę, że nawiązując do hasła tegorocznego uczniowie i misjonarzy, jaki obowiązuje w Kościele Polskim, czy patronuje. Oni naprawdę po powrocie, kiedy będą dzielić się z rówieśnikami, będą tymi uczniami i misjonarzami, dzielić się doświadczeniem właśnie pierwszego pielgrzymowania.
8: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski. Do końca sierpnia jest czas na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. To jednorazowa pomoc dla osób, które mają niskie dochody i korzystają z ogrzewania sieciowego, informuje Gorzowskie Centrum Usług Wspólnych. Wysokość tego bonu wynosi od 1000 zł do nawet 3,5 tysiąca zł. Wszystko uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu. Do wniosku trzeba załączyć potwierdzenie zarządcy budynku o korzystaniu z tak zwanego ciepła systemowego.
10: Pogoda. sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Dziś na pogodę raczej nie mamy co narzekać. Na niebie sporo promieni słońca, zachmurzenie jest małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, ale padać nie będzie. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Celine Dion już teraz w takim klasyku. W Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki, takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco, no to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza, summer time, czyli czas wakacji, no i kwiaty wplecione we włosy, ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas i też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce, jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie, jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
2: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Po reklamie.

0: pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy na te właśnie stacje.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
5: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
6: Przed nami weekend pełen muzyki i dobrego humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
3: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
1: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
4: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku, airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320 km pieszej wędrówki, a nawet więcej.
5: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
6: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9. dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. A dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Gorzowa i okolic. Gorzów otrzymał ponad 3 600 000 zł na remont ulicy Poznańskiej oraz Piłsudskiego. To inwestycje, które mają na celu poprawę komfortu jazdy kierowców, ale przede wszystkim mają zwiększyć bezpieczeństwo. Pieniądze udało się pozyskać z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Dzięki temu miasto nie będzie musiało wydawać środków z własnego budżetu. Remont ulicy Piłsudskiego jest już na etapie przetargu. Aktualnie urzędnicy analizują 3 złożone oferty. Inwestycja obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Gorzowie rusza druga edycja letniego cyklu spotkań z ekspertami. Dziś pierwsze spotkanie poprowadzi Justyna Krajewska, trenerka czułej transformacji, psychoedukatorka oraz coach, mówi Elżbieta Połomka, dyrektor szkoły Cosinus.
8: W tym roku skupiamy się wokół pomocy pedagogiczno-psychologicznej i zapraszamy na spotkania ekspertów, właśnie którzy na co dzień zajmują się tą dziedziną, tak? Czyli które na co dzień niosą tą pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Będą to też osoby, które zajmują się doradztwem zawodowym.
7: Spotkania zawsze będą odbywać się w godzinach od 15 do 17 przy ulicy Pocztowej 9 przez 3. Na naszym redakcyjnym termometrze mamy w okolicach 21 stopni. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego z prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach mamy 1023 hektopaskale. Do końca dnia, zdaniem synoptyków, bez opadów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Sara Brightman teraz w Radio Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy. Także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

aby się mieli w te wakacje mnóstwo okazji do uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus. Katarzyna Pakosińska. Radio Plus. Lato

0: Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę, a jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Tak, jest. Wakacje są, pocztówki są, wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie oczywiście czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, aha, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, w urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć więcej? Krótko piękna. Mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeszcze, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy, zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także z windsurfing, SUP, jak tylko pogoda ma być, od dzisiaj właśnie już bardzo ładna do końca tygodnia.
1: No to pięknie, myślę, to można odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
2: Uwaga, uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: męski świat i James Brown na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Skana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Skana. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, S8 z Warszawy do Nadarzyna zablokowana. Nie zabierajmy psów na rysy, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, informuje resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 uważa się za zaginione. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
3: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
2: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ogromne korki na wyjeździe z Warszawy do Nadarzyna. S8 jest całkowicie zablokowana. W pobliżu węzła Wypędy zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
4: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych. Są na drodze i trasa jest zablokowana.
1: Mówiła Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. W kierunku Katowic trzeba jechać przez Raszyn i Janki. Kolejny rekord w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
5: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
1: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zabierajmy psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
7: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
6: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
8: Mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
1: Dodaje Magda Zawijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
9: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Gorzowa i okolic. W drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie powstała sala wyciszeń. To miejsce dla uczniów, którzy potrzebują skupienia i wyciszenia między lekcjami. W sali wyciszone są ściany oraz sufit. Wszystko po to, aby uczniom było jak najbardziej komfortowo. Z sali, która będzie dostępna od września, będą mogły korzystać nie tylko te osoby, które mają orzeczenie stwierdzające spektrum autyzmu, ale również pozostali uczniowie. Latem ze względu na wysokie temperatury bardziej jesteśmy narażeni na zatrucia pokarmowe niż w pozostałych porach roku. Jedną z przyczyn zachorowania może być przerwanie tak zwanego łańcucha chłodniczego.
10: Te środki spożywcze, które wymagają takich warunków chłodniczych, sprawdzamy, czy urządzenia chłodnicze rzeczywiście działają. W trakcie trwania upałów zakupy spożywcze najlepiej robić na samym końcu naszej całej wędrówki po sklepach. Jeżeli jest bardzo wysoka temperatura na zewnątrz, dobrym sposobem na zachowanie tego łańcucha chłodniczego jest posiadanie termotorby.
9: Mówiła Katarzyna Walcewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Pogoda.
11: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, ale bez opadów deszczu. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego z prędkością 13 km na godzinę.
11: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I Karol Czelklap już teraz w ten sposób zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Niebo dla wszystkich, Queen, no czemu nie, czemu nie? Mamy wakacje muzyczne, niebo, to przed chwilą mieliśmy przedsmak, a dawka naprawdę dobrej muzyki dzisiaj od 20 do 22. Zresztą, jak zawsze od poniedziałku do czwartku włącznie, w wakacje, a piątek to z kolei 20 aż do północy. Także w sobotę. Taka to prywatka z Radiem Plus, wakacyjna, letnia, a za muzykę niezmiennie odpowiada Marek Sierocki. W Radiu Plus za chwilę ABBA, pojawi się też kombi z takim numerem urlopowym, bo słodkiego miłego życia.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Askana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Askana. Half Price. Great Brands.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 18,47,2.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane po

to co? Słodkiego, miłego życia. Życzymy wszystkim, którzy właśnie urlopują, którzy na wakacjach korzystają z pogody. Ona coraz lepsza będzie się robiła. Nawet znowu upalnie. Prawdopodobnie w weekend miłośnicy upałów na sali, a myślę, że tak. A w Radiu Plus cały czas niezmiennie akcja Pocztówka z wakacji. W każdym paśmie, czyli 3 razy dziennie. Prosimy was o to, żebyście na radioplus.pl wysłali nam pozdrowienia, takie słowne, jakieś krótkie, napisali, gdzie jesteście, co robicie, jak tam u was. No i zobrazowali to wszystko zdjęciem zrobionym swoim smartfonem na przykład, bo tak łatwo, bo tak prosto. Czy jeździcie na rowerkach, czy pływacie na słupach może, albo coś dobrego jecie, albo chodzicie po górach, kąpiecie się w morzu. Takie rzeczy. Dajcie znać, my się odwdzięczamy, codziennie do kogoś dzwonimy, wysyłamy pocztówki, już zupełnie takie klasyczne, z naszymi podpisami, od wszystkich z redakcji, a druga czyściutka, którą można wysłać z komuś z waszych bliskich, albo zachować sobie na pamiątkę, a do tego też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, pomadka ze SPF-em, smycz, okulary i torba plażowa. Jakbyście mieli czas w wolnej chwili, to zachęcamy do naszej zabawy.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Skana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Skana. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Amandalir, Enigma, Give a Bit of to Me. No to tak na koniec naszego wtorkowego już spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę. Odpocznijmy trochę wszyscy. A słyszymy się jutro zaraz po godzinie 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Potężne utrudnienia na trasie S8 na wyjeździe z Warszawy. Za chwilę szczegóły. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Jutro częściowe zaćmienie księżyca. Sprawdzamy, jak oglądać je bezpiecznie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna jednym pasem, ale korki są ogromne. Wszystko to po kolizji ciężarówek. Sytuację na S8 śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
2: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uratowali 4-latkę w Łomży, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni w niedzielę złapali kocem dziecko spadające z 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Matka dziecka spała i była nietrzeźwa. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. Największa partia opozycji Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, zbojkotowała to głosowanie. Poprzedni prezydent opuścił urząd po tym, jak nowa większość parlamentarna pod przewodnictwem premiera Petera Madziara zmieniła konstytucję Węgier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro częściowe zaćmienie księżyca. W Polsce nasz satelita przysłoni nawet 85% tarczy gwiazdy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
5: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
4: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
1: Następne takie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli oglądać dopiero za prawie 50 lat.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
6: Sponsorem programu...
8: Pogoda.
9: Nad gorzowym regionem przewaga słońca, zachmurzenie jest małe i takie pozostanie do końca dnia, zatem dzisiaj bez opadów, a na termometrach obecnie mamy 20 stopni. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1023 hektopaskale, a słońce zajdzie o 20.38. W nocy docelowo ochłodzi się do 13 kresek, natomiast jutro od samego rana ponownie zdecydowana przewaga słonecznych promieni, zachmurzenie małe będzie pojawiać się w ciągu dnia i w drugiej części środy niebo już w zasadzie będzie bezchmurne. Na termometrach nieco wyższe wartości 23-24 stopnie maksymalnie.
6: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
9: Kolejne dni tego tygodnia przyniosą nam jeszcze wyższe temperatury. W czwartek zobaczymy 26 stopni maksymalnie, piątek w okolicach 30. Tymczasem na zegarach we wtorkowe popołudnie 5 minut po godzinie 16. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny magazyn reporterów Miasto żyje latem w wakacyjnie, w zdecydowanie wakacyjnym wydaniu. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę, teraz przed nami Rod Stewart.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Kolejne miliony dla Gorzowa na inwestycje. Między innymi rusza budowa nowego systemu kanalizacji deszczowej, co ma zapobiegać podtopieniom, które teraz są ogromnym problemem po każdym dużym deszczu.
2: To bardzo dobra wiadomość dla Gorzowa. Otrzymaliśmy ponad 3 600 000 zł dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i przebudowę miejskich dróg.
1: Co jeszcze i kiedy będzie robione? O tym w magazynie, w którym między innymi powiemy o regionie w książkach, bo dr Maciej Dudziak napisał i wydał aż 3 książki o Gorzowie.
3: Dosyć sporo w tym roku rzeczy się pokazało i jeszcze pokaże, ale to rzecz jasna jest pewnego rodzaju zbieg okoliczności, bo też te rzeczy nie powstały ani w tym roku, ani w ubiegłym, tylko to jest wynik kilku dobrych ostatnich lat.
1: O czym są książki, dla kogo są przeznaczone, kiedy ich promocja, jak je zdobyć, o szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze sprawdzimy, jak ważne jest to współdziałanie służby w kryzysie.
4: Przede wszystkim ćwiczymy gotowość, koordynację służb, ćwiczymy też wykorzystanie sprzętu, który został zakupiony w ubiegłym roku.
1: Na czym skupiają się poszczególne jednostki? O tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Gorzów czekają kolejne duże inwestycje. Będą one możliwe m.in. dzięki rządowemu dofinansowaniu. O konkretach Agnieszka Moskaluk.
2: Gorzów dostał ponad 3 600 000 zł dofinansowania na inwestycje drogowe. Pieniądze pochodzą z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury, a zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówi wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała.
3: To bardzo dobra wiadomość dla Gorzowa. Otrzymaliśmy ponad 3 600 000 zł dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i przebudowę miejskich dróg. Zabiegaliśmy o te środki, dlatego cieszy nas, że te nasze starania zakończyły się sukcesem. Przecież chodzi o większy komfort jazdy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.
2: Dotacja wpisuje się w realizowany przez miasto program poprawy stanu gorzowskich dróg. W jego ramach prowadzone są w tym roku m.in. zadania dotyczące przebudowy ulic, w tym wykonanie nowych nawierzchni oraz przebudowa zatok autobusowych. To nie jedyne inwestycje, jakie toczą się obecnie w mieście. Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie zakończyła postępowanie przetargowe dotyczące realizacji pierwszego zadania w ramach trzeciego etapu projektu zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
4: Firma Budomex zrealizuje prace związane z budową kanalizacji deszczowej w północnej części miasta. Podpisaliśmy już umowy. Liczymy, że jak najszybciej wykonawca rozpocznie realizację inwestycji już w terenie.
2: W ramach zadania powstanie nowa kanalizacja deszczowa w ulicach Zwiadowców i nad Wartą, która zostanie włączona do istniejącej sieci w ulicy Kostrzyńskiej. Inwestycja obejmie budowę kolektorów deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz przykanalików. Wykonawca zrealizuje również remont i odtworzenie nawierzchni ulicy Zwiadowców, przebudowę skrzyżowania ulic Zwiadowców i Minerów, przygotowanie połączenia z planowaną ulicą Kadetów, regulację istniejącej infrastruktury podziemnej, usunięcie kolizji z sieciami technicznymi oraz wykonanie terenów zielonych. W ulicy Pograniczników z kolei powstanie nowa kanalizacja deszczowa wraz z kompletnym systemem odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja obejmie budowę kolektora deszczowego, odtworzenie konstrukcji drogi po wykonanych robotach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną i teletechniczną, a także wykonanie terenów zielonych i nowe

0: tego oznakowania pionowego i poziomego.
1: Jeżeli chodzi o czas potrzebny na realizację prac w ulicy Pograniczników, wykonawca ma czas do końca roku, natomiast w pozostałym zakresie, to jest ulicy Dąbroszyńskiej, Zwiadowców, pracę powinien zakończyć na początku przyszłego roku.
0: Miasto otrzymało na te inwestycje prawie 37,5 miliona złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Całe przedsięwzięcie stanowi kolejny element konsekwentnie realizowanej przez miasto Gorzów strategii adaptacji do zmian klimatu, ale także zwiększania odporności miasta na skutki coraz częściej występujących takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim skuteczne retencjonowanie, odprowadzanie wód opadowych, ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
0: Gorzowskie inwestycje miejskie realizują także remonty w miejskich placówkach oświatowych.
1: Okres wakacyjny to bardzo wzmożony czas prac budowlanych w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Jeżeli chodzi o budynek żłobka miejskiego nr 1 oraz przedszkola miejskiego nr 29, w obu tych budynkach trwa docieplanie ścian zewnętrznych, a także roboty instalacyjne wewnątrz budynków. Zaplanowano m.in. docieplenie ścian i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż instalacji fotowoltaicznych. Przeprowadzona zostanie także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż systemów zarządzania energią. W kuchniach powstanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a w przedszkolu miejskim nr 29 zaplanowano również przemurowanie kominów i remont studzienek doświetleniowych.
0: Inwestycje realizowane są w ramach projektu głębokiej termomodernizacji 15 budynków użyteczności publicznej. Ich efektem będzie ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Zakończenie prac w obu obiektach planowane jest na koniec czerwca 2028 roku. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus Gorzów.
2: I trzeba przyznać, że to kapitalna wiadomość dla nas wszystkich, bo te dodatkowe pieniądze oznaczają realne zmiany na naszych ulicach, osiedlach i w codziennym życiu miasta. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment w programie spotkanie z niezwykłym autorem książek o Gorzowie i regionie.
3: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
8: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
9: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Słuchaj, Marian.
10: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie spotkanie z niezwykłym autorem książek o Gorzowie i regionie. Właśnie powstało kilka kolejnych, o czym rozmawia z nim Agnieszka Moskaluk.
2: W magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest dr Maciej Dudziak, kulturoznawca, naukowiec, pisarz z otwartym strumieniem świadomości. Te książki, mam wrażenie, że z autora naszego gościa szanownego wyskakują jedna po drugiej. Naukowe, popularno-naukowe, beletrystyczne. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy możemy mówić o tym, że ukazało się kilka Twoich książek.
3: Tak, zgadza się. Przede wszystkim antropolog kultury. Jednak jest to obciążenie w cudzysłowie
2: na tyle znaczące, rzutuje na całą resztę.
3: Tak jest, że absolutnie trzeba to na pierwszym miejscu mieć. No faktycznie, tak, dosyć sporo w tym roku rzeczy się pokazało i jeszcze pokaże, ale to rzecz jasna jest pewnego rodzaju zbieg okoliczności, bo też te rzeczy nie powstały ani w tym roku, ani w ubiegłym, tylko to jest wynik kilku dobrych ostatnich lat pracy, tak jak chociażby książka o panu Zbigniewie Czarnuchu, która jest tak naprawdę efektem procesu bardzo wieloletniego pisania, ale przede wszystkim naszej znajomości z panem Zbigniewem. Jak policzyłem sobie w momencie faktycznie startu z pisaniem tej książki, to nasza znajomość to 42 lata, więc zdecydowana większość mojego świadomego życia to znajomość i pewnego rodzaju zażyłość, pozwolę sobie użyć takiego słowa, z panem Zbigniewem Czarnym. Natomiast faktycznie ja często posługuję się taką anegdotą, która jest rzeczywistą sytuacją. Ja sobie zadałem pytanie w wieku bodajże 5 lub 6 lat, co chciałbym robić w życiu. I miałem takie dwie perspektywy, wtedy mi się pokazały. Jedna perspektywa to, że chciałbym być portierem, tak jak mój tata, bo to jest bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wieczór czy noc, bo można czytać. No ale mi firmę zamknęli w 90 roku, jak się system zmienił. A druga perspektywa to chciałbym pisać. No więc skoro...
2: I tak zostało.
3: Tak jest, skoro jedna perspektywa mi odpadła, no to pozostała ta druga, w związku z czym dla mnie to jest naturalna kwestia zupełnie, że w ten sposób kontaktuje się sam ze sobą, po pierwsze siłą rzeczy, a
2: ale
3: po drugie,
2: też ze światem.
3: Ze światem, po drugie.
2: I chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o trzech książkach, które w zasadzie ukazały się prawie jednocześnie. Pierwsza to jest właśnie Czarnuch, ostatni Marchijczyk. I tak naprawdę te dwie pozostałe też są tak naprawdę z tego samego ducha. Z ducha myślenia o regionie, o nas osadzonych tu i teraz, o pograniczu, które się rozmywa i rozlewa. I to wszystko to jest właśnie wynik z jednej strony twojego podejścia do świata, do nauki, twojego wykształcenia, ale także właśnie kontaktów z panem Czarnuchem, który, mówiąc kolokwialnie, zarażał
3: tak
2: właśnie miłością do regionu i takim bardzo specyficznym na ten region patrzeniem.
3: Zgadza się. Pana Zbigniewa Czarnucha poznałem w wieku 7 lat. Zresztą piszę o tym w książce. Natomiast jednym z jego powiedzonych, które też zresztą ukuto dla niego, on tak sam tego nie wymyślił, to jest takie powiedzenie pod tym, że to miejsce, w którym on jest, to jest miejsce, w którym się przypina skrzydła. Więc on mi te skrzydła przypiął, zwłaszcza, że i to było dla mnie najważniejsze, bo ja się nie czuję absolutnie upoważniony do tego, żeby być regionalistą, czy mówić w imieniu regionalistów. Natomiast dla niego region bardzo ważny, ale był, przynajmniej w mojej opinii, tylko i wyłącznie, albo aż pretekstem.
2: Punktem wyjścia.
3: Tak jest, punktem wyjścia do tego, żeby prowadzić bardzo głęboką refleksję na temat w ogóle relacji jednostki z miejscem, jednostki z przeszłością, z weryfikowaniem tej przeszłości, z osadzaniem siebie w konkretnym kontekście i z próbą uporania się z różnego rodzaju potworami w postaci nacjonalizmu, ideologii, etc., etc. I tym mnie bardzo mocno zaraził właśnie w takim procesualnym myśleniu o przeszłości, ale też o teraźniejszości. Ta droga przez niego wskazana zaprowadziła mnie do studiowania antropologii jako takiej, czyli w naszym, w sensie antropologów, mniemaniu i rozumieniu to antropologia jest kulturową nauk, ponieważ syntezuje różnego rodzaju dyscypliny i ma taki bardzo inkluzywny charakter włączający i niestroniący od innych dyscyplin. Stąd wydaje mi się, że ta antropologiczna refleksja jest najbardziej pełna, ale też i przemawiająca przede wszystkim przez pryzmat człowieka. Znaczy na początku jest człowiek i kończy się na człowieku, a nie proces mówi sam za siebie. Mnie bardzo irytują takie sformułowania, które zresztą bezrefleksyjnie weszły do powszechnego użytku pod tytułem Polska to, Niemcy to. tak jakby kraj istniał bez ludzi. To ludzie tworzą zawsze określone sytuacje i tak dalej, i tak dalej.
2: I dlatego wszystko się tak bardzo zmienia i dlatego cały czas trzeba obserwować i te zmiany, przemiany i też to, jak my jako ludzie na nie reagujemy, tak. Jak my je stwarzamy.
3: Tak, i odnosi się oczywiście do różnego rodzaju wzorców, schematów, które miały miejsce w przeszłości po to, żeby wyciągać z tego wnioski. I te wnioski powinny być absolutnie, czy muszą być absolutnie wskazówkami na teraźniejszość, na przyszłość. Tylko chciałem dodać, że faktycznie to są cztery łącznie pozycje, które zaczęły się w ubiegłym roku od wydania Translandii. Zresztą Translandia była jeszcze poddawana bardzo krytycznemu osądowi przez pana Zbigniewa.
2: Ale o tym porozmawiamy po przerwie. Doktor Maciej Dudziak, zaraz wracamy do rozmowy.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: I wracamy do rozmowy dzisiaj o najnowszych publikacjach doktora Macieja Duciaka. Rozmawiamy z autorem. Ja zapowiedziałam, że porozmawiamy o trzech książkach, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, Macieju, przed przerwą, zaczęła się właśnie w tym kontekście wydawniczym, bo tych książek jest znacznie więcej, zaczęła się właśnie ta seria od Translandii, która ukazała się w tamtym roku, jeszcze zrecenzowana przez pana Zbigniewa Czarnucha. W tym roku Czarnuch, ostatni Marchijczyk, ale też kontynuacja właśnie Translandii. Ty nazywasz tę książkę, czy tę serię powieściami. Dla mnie to są takie właśnie powieści kulturoznawcze, bardzo z pogranicza. I one też właśnie z ducha Czarnucha wyrastają, z ducha twojego myślenia o regionie. Pierwsza Translandia, Heimat właśnie się ukazał i za moment ukazuje się Zakłady pod Stryką.
2: Tak jest. Tak, to jest taki właśnie tryptyk. Translandia, Heimat i Zakłady pod Stryką. Różny stylistycznie, operuje różnym językiem. Wydaje mi się, że Zakłady są najbardziej zbliżone do formy powieści. Mhm. Ja też nie ukrywam, że w tego typu pisaniu próbuję znaleźć zupełnie dla siebie, przynajmniej w moim znowu odczuciu, oryginalny język. Czyli jest trochę zabawy poszukiwania nowej formy opowiadania. Heimat wydaje się mi, że zobaczymy, jak to zostanie przyjęte. Natomiast Heimat wydaje mi się, że przede wszystkim to jest to przetransponowanie w XXI wiek poetyki języka Bruno Schulza, którym oczywiście jestem cały czas absolutnie bezlennie zatopiony i zanurzony.
1: Dlaczego te książki powstały? Dla kogo one są? I o czym one są? To są powieści, ale to są powieści...

0: Napisane przez antropologa kultury. O, może w ten sposób.
1: No tak, absolutnie. No ja bym nie ucieknę i nawet nie mam zamiaru uciekać od tej...
0: dla mnie to jest ich największa wartość.
1: Od tej wrażliwości, bo to jest określona wrażliwość, albo raczej nadwrażliwość tak naprawdę. One są o regionie, ale regionie rozumianym dosyć specyficznie, w tym sensie, że ten region nie zamyka się w żadnych granicach administracyjnych. Znaczy gdzieś jakieś są kontury bardziej.
0: To jest ta płynność.
1: Tak, są pewne kontury, ale nie granice, ponieważ w regionie, w którym jesteśmy, jak i pewnie w kilku czy kilkunastu podobnych w zachodniej i czy też północnej Polsce, a wszystkim zachodniej Polsce, znajdziemy tego typu odpowiedniki. To są takie soczewki, które skupiają różne odniesienia geograficzne z Europy Środkowej. I w Translandii, i w Heimacie, i w zakładach pod Sztyrką to jest to absolutne odniesienie, skąd my jesteśmy. Czyli z jednej strony w mojej rodzinnej historii przede wszystkim to jest ta zachodnia Ukraina, jeżeli chodzi o przeszłość, natomiast jeżeli chodzi o teraźniejszość, ja nie zamykam się na Odrze. Dla mnie po drugiej stronie Odry jest również mój heimat. Przy czym sam heimat w sensie książki, powieści, to jest historia jednej kamienicy, z którą ja sąsiadowałem do 6 roku życia w samym centrum mojej rodzinnej Witnicy. Kamienica nie istnieje, została rozebrana wiele lat temu, natomiast cała akcja się dzieje dokładnie w jednej kamienicy, w 5 sytuacjach. Natomiast zakłady pod Sztyrką to w ogóle zdekonstruujmy i wytłumaczmy, znaczy ja wytłumaczę słuchaczom, co to jest ta Sztyrka, bo bardzo długi czas szukałem odniesienia w literaturze. Ten termin w mojej rodzinie funkcjonował i oznaczał linię kolejową. To jest określenie, które też już wyszło z użycia, ale jest w tej austriackiej wersji języka niemieckiego. No i oznacza dokładnie linię kolejową. Dlaczego? No dlatego, że Kołomyja, z której pochodzi część mojej rodziny, czy w zasadzie okolice Kołomyi, no to jest dokładnie CK przecież. Ten termin wypadł z użycia, natomiast co jest tą osnową i elementem łączącym właśnie Ukrainę i tutaj zachód Polski, no to jest właśnie Sztyrka. W żaden inny sposób, jak tylko poprzez kwestię linii kolejowej nie można było tutaj dotrzeć. Co też ciekawe i to jest fakt, bo próbowałem swego czasu dociec i doszedłem, dlaczego akurat w cudzysłowie wybór moich dziadków padł na okolice Witnicy. No z bardzo prostego powodu. Pociąg dalej nie jechał, ponieważ za Witnicą kończyły się tory kolejowe, czyli kończyła się Sztyrka. Chcieli jechać dalej, ale no niestety nie było takiej możliwości, więc znowu wracając do pana Zbigniewa Czarnucha, region jako pretekst, jako element skupiający wiele wcieleń naszych, moich przodków, poprzedników, a to z kolei mi osobiście daje taką satysfakcję, że nasze tutaj bycie przekracza absolutnie coś, co umyka takiej codzienności, czyli jest to miejsce absolutnie wyjątkowe. Każdy z nas mieszkający tutaj po pierwsze jest postmigrantem, to jest bardzo oczywiście w tej chwili gorący.
0: No ale tak jest.
1: Termin, który coraz bardziej niestety, ale ma takie konotacje pejoratywne. Warto sobie uzmysłowić, że my tu jesteśmy de facto potomkami migrantów. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to to, że jesteśmy absolutnie depozytariuszami różnych kultur w różnych kontekstach i to, że funkcjonujemy w dalszym ciągu i to mamy wrażenie nieodparte coraz lepiej i mocniej, to też jest efekt tej umiejętności adaptacji, którą nasi dziadkowie posiedli w stopniu doskonałym. Te języki, które sobą się mieszały, różne, to też ciekawe, jeżeli chodzi o taką sugestię do teraźniejszości. W Witnicy, jak i w wielu innych miejscach regionu, 45 rok, to są trzy języki. To jest oczywiście polski, w różnych wariantach. Słyszymy niemiecki, słyszymy ukraiński. I to się we wszystkich opowieściach przewija. Warto sobie to uświadomić.
0: Szczególnie nie dzisiaj.
1: Tak, po tych czasach homogenizacji kulturowej, de facto wracamy, czy wróciliśmy tak naprawdę do tej sytuacji 45 roku, czyli zróżnicowania, czyli wielokulturowości. I to z perspektywy antropologa kultury jest optymistyczne.
0: Gdzie będziemy mogli się z tobą spotkać? Na spotkaniach autorskich?
1: Jutro mam spotkanie w Nowinach Wielkich. Klub Seniora mnie zaprosił. O godzinie 19 w sali wiejskiej Nowiny Wielkie.
0: Ja zachęcam do tego, żeby Dudziaka czytać. Cokolwiek napisze ten autor, jest naprawdę wspaniałe i fascynujące. Choć aparat poznawczy mój nie do każdej książki jeszcze pasuje, ale robię wszystko, żeby móc sprostać. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Jakżeż mi miło. Bardzo dziękuję.
2: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.

Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch.

0: Ci kamy na was. Buon appetito!
1: Gorzów Wielkopolski? Szykuj się! 14 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Askana. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 14 sierpnia w Galerii Askana. Half Price. Great Brands.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Pomoc osobom potrzebującym oraz ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to jedne z najważniejszych zadań realizowanych przez służby każdego dnia. Jednak w czasie kryzysu, kiedy w jednym miejscu pojawiają się różne służby, policja, straż pożarna, medycy czy również wojsko, to szczególne znaczenie ma współpraca pomiędzy różnymi instytucjami. Wtedy liczy się każda minuta. Jak ważne jest wspólne działanie służby w kryzysie, o tym w materiale Karoliny Stępień.
2: Powódź, katastrofa kolejowa czy atak terrorystyczny. W kryzysie sekundy decydują o życiu. Na miejscu zdarzenia nie ma czasu na dyskusję. Każda formacja ma swoje zadania. Strażacy gaszą i tną blachę, policjanci zabezpieczają teren i tworzą korytarze życia, a ratownicy medyczni walczą o zdrowie i życie poszkodowanych. Później, kiedy pierwsze emocje opadają, do akcji wkraczają kolejne tryby. Centra zarządzania kryzysowego organizują schronienie, a żołnierze WOT zabezpieczają długofalową logistykę. Współdziałanie służb to nie tylko widowiskowa akcja ratunkowa, to przede wszystkim godziny żmudnej pracy również w tle i po samej akcji. A cały mechanizm musi być ściśle skoordynowany, bo bez współpracy natychmiast by się zaciął. Warto jednak podkreślić, że służby nie uczą się współpracy podczas katastrofy, ale na wspólnych ćwiczeniach. Dlatego są one takie ważne.
3: Przede wszystkim ćwiczymy gotowość, koordynację służb. Ćwiczymy też wykorzystanie sprzętu, który został zakupiony w ubiegłym roku w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzielimy się tą wiedzą, sami ćwiczymy, obserwujemy.
2: Mówi Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3: Przygotowujemy różnego rodzaju raporty, tak aby później po tych ćwiczeniach też podsumować czasy reakcji, to co udało się zrealizować zgodnie z planem, to co nie wyszło, co wymaga poprawy, tak aby być przygotowanym zawsze na 110%.
4: Najistotniejsze w tym jest to, że służby mają możliwość działania w warunkach zbliżonych do realnych i przećwiczenia wielowariantowego sposobu reagowania, sposobów, metod reagowania na różnego rodzaju kryzysy.
2: Dodawał Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Jedne z największych ćwiczeń służb ratunkowych odbyły się w tym roku na Dolnym Śląsku na koniec kwietnia. W działania zaangażowanych było aż 25 instytucji, od Straży Pożarnej przez Policję po Wojsko i Administrację, a odbywały się w 13 miejscach.
5: Tak duża skala tych ćwiczeń jest podyktowana przede wszystkim celami programu ochrony ludności, czyli przede wszystkim przetestowania i zweryfikowania wszystkich procedur, które zostały w ramach tego programu stworzone.
2: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
5: Po drugie, sprawdzenie gotowości wszystkich służb właśnie w sytuacjach kryzysowych. Po trzecie, sprawdzenie przepływu informacji, koordynacji na tak dużym obszarze i przy tak zmasowanych liczbowo incydentach i zaangażowaniu poszczególnych służb, ale także sprawdzenie wszystkich mechanizmów, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały opracowane. Ćwiczenia to jest najlepsza metoda do tego, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe, bo to nie chodzi o to, że mamy zakupiony sprzęt, tylko chodzi o to, żeby go sprawdzić, czy my go potrafimy obsłużyć i czy wiemy, jak go zastosować w sytuacji kryzysowej. I podobnie, jeżeli chodzi o procedury. Jeśli mamy w firmie, w przedsiębiorstwie określone procedury, to ważne, żeby je przećwiczyć. Ważne, by wszyscy uczestnicy tego całego systemu mieli świadomość, jakie na nich spoczywają obowiązki i w sytuacji kryzysowej potrafili realizować swoje podstawowe zadania.
2: Bo jak się okazuje, w kryzysie najgroźniejszy nie jest ogień czy woda, ale brak komunikacji. Karolina Stępień, Radio Plus.
1: Tym tematem kończymy pierwszą godzinę środowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie m.in. nasz cotygodniowy wakacyjny cykl Wiara na Luzie w Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga!

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
3: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 kilometrów od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
2: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
5: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
2: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
6: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają, tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
2: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.
7: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
8: Pogoda.
9: Mimo kilku zachmurzeń słońce dzisiaj jest w przewadze i dopisuje w całym Gorzowie i regionie. Nad naszymi głowami zachmurzenie małe, które pozostanie do końca dnia, a na termometrach mamy 21 stopni. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1023 hektopaskale, a słońce zajdzie o 20:36 i w nocy ochłodzi się do 9 kresek. Natomiast jutro czeka nas kolejny bardzo słoneczny dzień. Zachmurzenie miejscami tylko będzie małe, reszta dnia praktycznie bezchmurna i będzie cieplej, maksymalnie do 23 stopni.
7: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
9: A upały powrócą do nas już od najbliższego piątku, na termometrach 30, w sobotę w okolicach 35 kresek. Ponownie będzie bardzo gorąco. Tymczasem na zegarach we wtorkowe popołudnie 5 minut po 17. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie i zapraszam na drugą część magazynu reporterów magazynu Miasto Żyje Latem. Szczegóły programu już za chwilę, teraz Elton John.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W trakcie drugiej godziny dzisiejszego programu zajrzymy do kalendarza. 11 sierpnia obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. To dobry moment, aby dowiedzieć się, na czym na co dzień polega ich praca i czego się od nich można nauczyć.
2: Po pierwsze, możemy mieć takie wrażenie, że czasami konserwator jest troszeczkę takim rycerzem Jedi, bo oni też jednak mimo wszystko w swojej pracy posługują się laserami.
1: Co właściwie dzieje się z zabytkiem, który trafia w ręce konserwatora? Co najbardziej szkodzi zabytkom i jak zabezpiecza się je na co dzień? O tym wszystkim powiemy w ciągu tej godziny magazynu, w którym jeszcze m.in. nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: Moim doświadczeniem misji jest to, że ja chyba zawsze chciałem wyjechać na misję od zarania dziejów i tak jakoś było zawsze trudno, żeby wyjechać.
1: Jak wygląda posługa na misjach, o czym po powrocie trudno odnaleźć się w polskich realiach? Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. To dobra okazja, żeby zajrzeć za kulisy pracy osób, które na co dzień dbają o kulturowe dziedzictwo. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zabytki mogą przetrwać kolejne lata, zachowując swój historyczny charakter. To praca wymagająca nie tylko precyzji i cierpliwości, ale też podejmowania decyzji o tym, co i w jaki sposób należy chronić. Jak się okazuje, w dbaniu o zabytki może pomóc każdy z Was. W jaki sposób? O to pytała Anna Klonowska.
2: Zabytków nie wystarczy poddać renowacji. Trzeba wiedzieć, co można zmienić, czego nie wolno ruszyć i jak zatrzymać procesy, które przez dziesiątki, a czasem setki lat prowadzą do ich zniszczenia. Właśnie tym zajmują się konserwatorzy zabytków, specjaliści, których praca często pozostaje niewidoczna, choć jej efekty mijamy niemal każdego dnia. Dlatego warto wiedzieć, kiedy właściwie mamy do czynienia z zabytkiem.
3: Dariusz Chmielewski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. O zabytku mówimy wtedy, kiedy obiekt jest albo wpisany do rejestru zabytków, albo jest objęty ochroną w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, albo na przykład został ustanowiony jakiś park kulturowy, czy został uznany za pomnik historii. Natomiast w takim powszechnym odbiorze mam wrażenie, że o zabytku mówiło się kiedyś jako o obiektach powstałych przed 45 rokiem, natomiast dzisiejsza perspektywa się zupełnie zmieniła, bo już na liście zabytków pojawiają się obiekty powojenne, a najmłodszy jak dotąd zabytek w Polsce to jest chyba z 2004 roku.
2: Każdy obiekt ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego codzienna praca konserwatorów jest różnorodna.
3: W powszechnym takim mniemaniu praca konserwatora to jest praca osoby, która bądź zajmuje się starym obrazem, bądź starym meblem, rzeźbami, czy naprawia elewacje zabytkowe. Natomiast drugą szeroką dziedziną konserwacji i konserwatorstwa to jest administracja konserwatorska, czyli to, czym my się tutaj zajmujemy w Urzędzie Ochrony Zabytków. Wydajemy decyzje administracyjne pozwalające na działania w zabytkach. I to jest bardzo szeroki katalog działalności.
2: O zabytki dbają nie tylko specjaliści. W ochronę dziedzictwa może włączyć się każdy, a znaczenie mają nawet najprostsze działania i sposób, w jaki na co dzień obchodzimy się z historycznymi obiektami.
3: Pamiętajmy o takiej społecznej opiece nad zabytkami. Mówi się o tym, że ochrona zabytków, takie zapisane i w konstytucji, i w ustawie, jest interesem społecznym. I ta społeczna opieka nad zabytkami polega nie tylko na tym, żebyśmy zgłaszali do konserwatora, że coś się niszczy, coś się dzieje. Oczywiście my reagujemy, jeździmy na kontrolę. Natomiast taka zwykła, codzienna dbałość o te detale, o których wspomniałem, typu stolarki, typu szczelność dachu. To jest rewelacyjna ochrona zabytku.
2: Nie każdym zabytkiem można zająć się od ręki. Niektóre wymagają specjalistycznego zaplecza i trafiają do wyspecjalizowanych pracowni w konkretnych miejscach w Polsce.
4: Andrzej Jeszczewski, Muzeum Gdańsk. Jedyną instytucją, która jest w stanie na przykład doskonale zakonserwować konstrukcje drewniane sprzed 1000 lat, znajduje się w Biskupinie, tam gdzie jest skansen. To jest jedyna instytucja, która dysponuje takimi wielkimi kadziami, które są w stanie wytłoczyć z przedmiotów drewnianych wodę, a na ich miejsce wpompować różnego rodzaju chemiczne płyny, ale takie, które powodują, że po prostu ten drewniany obiekt będzie w stanie przetrwać w nienaruszonym stanie kolejne 1000 lat.
2: Warto pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z zabytkowym przedmiotem lub sami taki posiadamy, najlepiej skontaktować się z muzeum. Specjaliści podpowiedzą, jak z nim postępować i gdzie, w razie potrzeby, szukać fachowej pomocy.
4: Także tutaj też do Państwa w Dzień Konserwatora gorący apel. Jeżeli widzicie przedmiot zabytkowy i opowiada on historię danej wspólnoty, to być może warto właśnie taki niepozorny przedmiot przekazać do muzeum, skontaktować się z muzealnikami, zapytać się, czy są zainteresowani. A jeżeli faktycznie widzimy, że mamy do czynienia z osobą bardzo zainteresowaną historią, to i nieraz pomożemy dobrą poradą.
2: Zabytki są świadectwem historii, a to, w jakim stanie przetrwają kolejne lata, zależy od konserwatorów i od nas, od codziennej uważności i odpowiedzialnego podejścia do śladów przeszłości. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: W Polsce działa 16 wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, po jednym w każdym województwie. Instytucje czuwają nad ochroną dziedzictwa na swoim terenie, prowadzą rejestry zabytków i nadzorują wszelkie związane z nimi prace konserwatorskie. Pod ich opieką znajdują się zarówno okazałe budowle i historyczne zespoły miejskie, jak i znacznie mniej oczywiste ślady przeszłości. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś w audycji Wiara na Luzie porozmawiamy o misjach. Jak wygląda posługa na misjach? Czy po powrocie trudno odnaleźć się w polskich realiach? O tym już teraz.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Dziś w audycji Wiara na Luzie moim i Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: A tematem, który będziemy poruszać, są misje. Jakie jest księdza doświadczenie, jeżeli chodzi o misję? To było tak, że ksiądz zawsze marzył o wyjeździe na misję, czy to gdzieś później dopiero się pojawiło już w trakcie kapłaństwa?
4: Powiem tak, moim doświadczeniem misji jest to, że ja chyba zawsze chciałem wyjechać na misję od zarania dziejów i tak jakoś było zawsze trudno, żeby wyjechać. No ale potem pojawiła się możliwość, żeby wyjechać, więc zresztą pierwsze to jest powołanie kapłańskie, potem dopiero jest powołanie misyjne i myślę, że ja mimo to, że już jestem z powrotem w Polsce, to dalej jestem misjonarzem i dalej gdzieś tam myślę o misjach, więc to nie jest tak, że przestałem być misjonarzem, dalej gdzieś tam ten duch misyjny jest we mnie. A tak jak powiedziałem, no chyba od zarania dziejów to było od małego gdzieś tam się marzyło o tym, żeby być gdzieś, wyjechać do innych krajów, innych, na inne kontynenty, żeby głosić Ewangelię.
3: Gdzie ksiądz trafił na tych misjach?
4: Trafiłem na misję, czy powiem tak, nie trafiłem, bo to nie było tak, że trafiłem, ale to było tak, że gdy rozmawiałem jeszcze ze świętej pamięci księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim na temat misji, to zapytał mnie się, gdzie chcę jechać. Więc ja się zapytałem, czy mogę do Brazylii jechać. On mówi, możesz jechać. Czy mam ksiądz biskup gdzieś jakieś miejsce w Brazylii? Nie, możesz jechać, gdzie chcesz. Więc tak wyszło, że pojechałem do Brazylii. Tam pracowałem 16 lat. No, pracowałem w samym centrum Brazylii, więc w takim stanie Goiás, w dwóch diecezjach. Najpierw w takiej diecezji Anápolis, a potem w archidiecezji Goiânia.
3: Ksiądz mówi, że od zawsze wiedział, że chciałby jechać na misję, to ta Brazylia też od samego początku gdzieś tam w głowie była, czy dopiero później się pojawiła, kiedy pojawiła się szansa faktycznego wyjazdu na misję?
4: Nigdy nie było sprecyzowane, gdzie chciałbym pojechać, ale jak już rozmawiałem z księdzem biskupem, tak przyszła myśl tego do głowy, że Afryka to może być coś strasznego, nie, może to nie to, więc zapytałem się, w ogóle pierwszy zapytałem się, czy ksiądz biskup ma jakieś miejsce, gdzie bym chciał jechać, bo nie, dla mnie nie było różnicy, ale gdy miałem możliwość, to jakoś tak Brazylia mnie bardziej urzekała zawsze i to tak, no i tak się stało, że byłem w Brazylii.
3: 16 lat w Brazylii, a pamięta ksiądz może pierwszy dzień, jak on wyglądał? Czy był stres? Była jakaś obawa?
4: Pamiętam, że było gorąco. Czy bo to jest takie, że na początku przylecieliśmy do Brazylii, do takiego miasta Salvador. Przepiękne miasto historycznie, przepiękne w ogóle, bogata kultura tego miejsca. A Salvador jest w nordeście, czyli w północy Brazylii, więc tam jest gorąco, duszno, deszczowo. Nie pamiętam, jak wyglądał dzień, ale to było przejęcie, gdzie jesteśmy, co ja tu robię. I pamiętam pierwsze stwierdzenie księdza, który nas odbierał z lotniska, bo byłem ja i jeszcze jeden ksiądz, to powiedział on tak, pamiętajcie, jak zobaczycie, że krowa lata, to się nie dziwcie, bo jesteście w Brazylii, tutaj jest wszystko możliwe. Więc to pamiętam do dzisiaj. No i tak tam był czas takiego też uczenia się portugalskiego wersji brazylijskiej, bo to jest troszeczkę inne, ma inne, jest ortografia, gramatyka, wszystko jest takie same, ale jest w wymowie, różni się trochę od normalnego portugalskiego, nie?
3: Teraz zrobimy krótką przerwę do naszej rozmowy o misjach. Powrócimy już za kilka minut.
0: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Rozmawiamy o misjach. Już wcześniej wspomniał ksiądz o tym, że przez 16 lat posługiwał na misjach w Brazylii. Jak przyjęła księdza społeczność?
3: Społeczność, ja myślę, że społeczność brazylijska jest bardzo otwarta na obcokrajowców, zresztą tym bardziej, że tam jest bardzo dużo różnych narodowości, więc oni nie mają jakiegoś tam problemu z przyjęciem, z akceptowaniem kogoś innego. Więc to pamiętam, to było spokojnie, tam nie było żadnej jakiejś takiej trudności z aklimatyzowaniem się, z przyjęciem, więc tutaj akurat społeczność, Brazylijczycy w ogóle są bardzo otwarci, więc tutaj nie ma takiej jakiejś bariery, że nie przyjmą kogoś, czy tam nie zaakceptują.
2: Czy ksiądz mógłby nam jakąś może historię opowiedzieć związaną z misjami, może jakieś zabawne sytuacje się wydarzyły w ciągu tych 16 lat?
3: Zabawnych sytuacji pewnie było dużo, ale pamiętam to, najbardziej taka zabawna sytuacja to jest z tego, że jak się człowiek uczy języka, nie, to jest zawsze zabawna sytuacja. Kiedyś, bo to chodziło się ze słownikiem pod pachą na początku, teraz są komórki, a przedtem niestety nie było, więc miało się słownik, no i przychodzę do pani tam, która pracowała w kościele i mówię, żeby... Ja chciałem powiedzieć, żeby poszła kupić lody, żebyśmy mogli lody sobie zjeść spokojnie, bo ja jeszcze nie wiedziałem, gdzie się kupuje. I wyszło na to, że powiedziałem, że poszła skupić mydło, więc to taka jedna sytuacja. Sytuacje różnych takich, no czasami jak jedziesz no, między tymi fazendami, tymi miejscami takimi odludnymi, no to... Na przykład opona ci pęknie, musisz zmieniać i jadą i mówią, o padre, i nawet ci nie pomogą, tylko jadą dalej, no, bo no, każdemu może się zdarzyć, że to jest jakiś takich bardzo z takich zabawnych sytuacji, może powiem tak, nie przypominam sobie, pewnie było ich mnóstwo, bo to są takie sytuacje, że w pewnym momencie, że sobie przypomnisz, a w tej chwili jakoś tak nie pamiętam, powiem szczerze.
2: A ciężko było wrócić po tych 16 latach do Polski, do tej takiej naszej realności tutaj?
3: Powiem tak szczerze, jestem 5 lat i chyba się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Było to trudne, aczkolwiek było z dwóch stron. Chcieliśmy

0: chcieliśmy, i ja chciałem, i chyba diecezja też chciała, więc było tak ogólne chcenie, ale potem przyszło pytanie, co ja tutaj robię, nie? Czy to jest moje miejsce, ale ja zawsze gdzieś tam mówię, że to jest wola Pana Boga i Pan Bóg widocznie tak się stało, że wróciłem, jestem, staram się zaakceptować nawet te trudne moje sytuacje, bo doświadczenie Kościoła i funkcjonowania Kościoła w Brazylii jest całkowicie inne niż w Polsce, więc to nie jest tak, że to jest łatwo przejść. No 16 lat to jednak jest wyryte w pamięci jakieś tam i też w sercu różne przyzwyczajenia. I teraz wrócić do tego, co było kiedyś, no jest trudno. I też no, tak naprawdę budowanie nowych relacji, bo wszystkie relacje przyjacielskie, znajomości, wszystkie takim cudzysłowem układy zostały w Brazylii. Tutaj wszystko trzeba na nowo od początku zaczynać, bo ci, którzy byli przyjaciółmi, no, nie mogę powiedzieć, że nie są, bo są dalej, ale każdy już ma jakiś inny tryb życia, inne patrzenie, więc ja też no trzeba wszystko od nowa, jakby bym powiedział, budować.
1: Mam nadzieję, że uda się to jak najszybciej zrealizować.
0: Myślę, że to się realizuje cały czas, ale to jest czas taki, ja mówię, że ja cały czas jeszcze myślę po portugalsku. To nie jest tak, że ja nie myślę, ja bardziej myślę po portugalsku niż po polsku. To jednak taka, można powiedzieć, druga część została i chyba zostanie, ale to jest, myślę, że to jest taki czas spokojny, że to jest cały czas gdzieś tam się człowiek uczy, nie?
1: Myślę, że to też może być takie ciekawe wzbogacenie trochę dodania tutaj właśnie takiego trochę innego myślenia, poza takimi typowymi schematami.
0: Tak, myślę, że to jest, tylko nasze myślenie, ja nie chciałbym powiedzieć Kościoła w Polsce, jest jeszcze trochę takie, ja nie chciałbym powiedzieć, że stereotypowe, że tego nie można, że to tamto, że jakieś nowości. My się jeszcze cały czas czegoś boimy. Boimy się otwarcia na czegoś, co jest naprawdę bardzo wspaniałe i tak naprawdę nie przeszkadza w wierze, lecz pomaga, ale to jest, myślę, że też kwestia czasu, kiedy my też będziemy musieli się otworzyć na wiele różnych rzeczy, które nie tyle są na misjach, bo ja myślę, że patrząc na to, ilu mamy księży obecnie w Polsce, coraz mniej, będziemy musieli się otworzyć na naszych braci z Afryki, z Ameryki, którzy będą przyjeżdżać i będą u nas posługiwać, więc to oni będą też przynosić niektóre zwyczaje, niektóre kultury, niektóre patrzenie na Kościół całkowicie inne, i oni będą przynosić to, żeby może to będzie też takim momentem, kiedy Kościół będzie się odradzał i będzie na nowo patrzył na siebie całkowicie inaczej.
1: I na tym stwierdzeniu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

0: antenach Radia Plus Gorzów. Perfekt i nie płacz FK. Teraz ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Na zegarach za 10:18 i na zakończenie dzisiejszego programu czas na aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego.
3: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
4: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
3: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
5: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
3: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
6: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz w przebojach z nutą nostalgii Francygala, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Przed nami weekend pełen muzyki i dobrego humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
4: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
3: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
7: Dymisja działaczki KO, chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
8: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
9: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
8: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
7: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
10: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
7: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar, poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
11: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
12: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
7: a organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.

0: Właśnie w tym momencie nad Gorzowem pojawiło się parę chmur, które zasłoniły słońce, ale nie na długo, bo synoptycy cały czas zapowiadają, że słońce w przewadze pozostanie dzisiaj do końca dnia, do zachodu, czyli do godziny 20:36. Na termometrach mamy obecnie 21 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują na 1023 hektopaskale. W nocy ochłodzi się do 9 kresek, natomiast jutro również będzie słonecznie przez całą środę. Najwięcej słońca w drugiej części dnia, bo niebo tutaj będzie bezchmurne, a do tego czasu zachmurzenie małe i do 23 stopni, czyli będzie cieplej.
1: Radio Plus Gorzów.
0: A wakacje trwają w najlepsze, pogoda też ma dopisywać, no przed nami jeszcze niecałe 3 tygodnie wakacji. Dopisują również przeboje Radia Plus Gorzów, na które już teraz serdecznie zapraszam. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko, na zegarach mamy 4 minuty po 18, a przed nami już teraz Bob Dylan.

Rokset w przebojach Radia Plus Gorzów za nami, a nasze miasto najszybciej jest wyludniającą się stolicą województwa w Polsce. Tak wynika z najnowszego zestawienia opartego na danych GUS. W ciągu zaledwie roku liczba zameldowanych mieszkańców zmniejszyła się o ponad 1000 osób. Skąd tak duży odpływ gorzowian? O szczegółach za chwilę.

Midziu rezonuje w przebojach Radia Plus Gorzów, a teraz niezbyt dobre wieści. Nasze miasto znalazło się na pierwszym miejscu, ale tym razem zdecydowanie nie ma powodów do świętowania. Z najnowszego zestawienia przygotowanego na podstawie danych GUS wynika, że Gorzów wyludnia się najszybciej spośród wszystkich polskich stolic województw. W ciągu roku od końca 2024 do końca 2025 roku liczba zameldowanych mieszkańców Gorzowa zmniejszyła się o 1131 osób. To spadek o prawie 1%, największy w kraju w ujęciu procentowym. Gorzej wygląda również dłuższa perspektywa. Od 2002 roku Gorzów stracił ponad 22 tysiące mieszkańców. Jednym z powodów jest odpływ młodych ludzi do większych miast, między innymi w poszukiwaniu lepszej pracy i wyższych zarobków. Drugim wyprowadzki na przedmieścia. Mieszkańcy nadal pracują w Gorzowie, robią tutaj zakupy czy posyłają dzieci do szkół, ale formalnie mieszkają już poza miastem. Magistrat zwraca jednak uwagę, że same meldunki nie pokazują pełnego obrazu, bo według eksperymentalnych danych GUS, opartych m.in. na aktywności w ZUS, NFZ czy systemie edukacji, w Gorzowie faktycznie mieszka ponad 131 tysięcy osób.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Maku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.

Eurythmics w przebojach Radia Plus Gorzów. Kończy się czas żniw, a zaczyna sezon dożynkowy. W najbliższych tygodniach mieszkańcy powiatu gorzowskiego będą mieli wiele okazji, żeby wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Będą tradycyjne obrzędy, wieńce, lokalne przysmaki, ale także koncerty i zabawy. Za moment sprawdzę, gdzie i kiedy warto wybrać się na święto plonów.

To jeden z przebojów z nutą nostalgii, które niewątpliwie na jednych z dyskotek dożynkowych można usłyszeć. Na zegarach 18.42 w Radiu Plus Gorzów. A jeśli lubicie dożynkowy klimat, no to w najbliższych tygodniach będziecie mieli z czego wybierać. Sezon Święta Plonów w okolicach Gorzowa rozpoczyna się już 22 sierpnia i tego dnia dożynki odbędą się m.in. w Gralewie w gminie Santok. Będzie polowa msza, dzielenie się chlebem, występ atrakcje dla dzieci i stoiska gastronomiczne, a wieczorem koncert Grumi z Martą Gułaszewską oraz zabawa z DJ-em. Tego samego dnia świętować będzie Bogdaniec, gdzie odbędzie się lubuskie święto chleba i oprócz tradycyjnych elementów będą koncerty i dyskoteka. Również 22 sierpnia dożynki zaplanowano w Witnicy. Po mszy mieszkańcy przejdą w korowodzie do Parku Drogowskazów, gdzie odbędą się uroczystości i występy. Dzień później, 23 sierpnia, Święto Plonów odbędzie się w Chwalęcicach w gminie Kłodawa. Będą lokalne przysmaki, występy i koncert szazy. Z kolei 29 sierpnia mieszkańcy gminy Lubiszyn spotkają się w Tarnowie na miodobraniu. Tam oprócz korowodu i pokazów pszczelarskich na scenie pojawi się m.in. Milano. A wielki finał dożynkowego sezonu zaplanowano 5 września w Maszewie, gdzie odbędzie się Święto Pieczonego Kurczaka połączone z powiatowym Świętem Plonów. Wystąpią Urszula, OSTR i Łydka Grubasa.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: rezerwat i zaopiekuj się mną w przebojach Radia Plus. Gorzów na zegarach za 7 minut 19. Teraz zaglądamy na szlak 44. Gorzowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnicy przeszli już 300 kilometrów. Szlak jest wymagający, ale wszystkim humory dopisują, mówi kierownik pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski.
1: Idą ludzie z różnymi doświadczeniami, jedni idą z prośbami, z dziękczynieniami. Czasem nam się zdaje w życiu, że jesteśmy tylko my z jakimś danym problemem, czy z jakąś trudną sytuacją rodzinną, a kiedy słucha się świadectw drugiego brata i siostry, który zmierza się może z podobnym samym cierpieniem, gdzieś duchowym dramatem, to wiem, że ja nie jestem sam z danym problemem. Ale też ci osoby, które idą z radością, jeden drugiego też wspiera. To są, wiemy, pielgrzymka spaja ludzi z różnych środowisk, z różnych stanów. Cel jest jeden, dojść na Jasną Górę, powiedzieć Marii, jestem, pamiętam, czuwam. A ty czuwaj nad nami.
0: W tym roku w pielgrzymce bierze udział około 300 osób, w większości to młodzi ludzie.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
0: Teraz Alize w przebojach Radia Plus Gorzów przed nami, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra. Do 11 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
8: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
9: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
8: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
10: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy, to jeszcze bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
8: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
11: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
7: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoli była luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
12: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
7: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
13: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
7: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: No, naszymi głowami w Gorzowie i regionie zachmurzenie jest umiarkowane, ale synoptycy zapowiadają, że niebawem powinno rozpogodzić się zupełnie. Niebo będzie bezchmurne do końca dnia, czyli słońcem. Cieszymy się na pewno do zachodu do godziny 20:36. Na termometrach obecnie mamy 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1023 hektopaskale i w nocy ochłodzi się do 9 kresek. Natomiast jutro od samego rana ponownie moc słońca, zachmurzenie małe przez większość dnia. Najbardziej czyste niebo czeka nas w drugiej części środy i na termometrach nieco wyższe wartości do 23 stopni maksymalnie.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Od jutra zacznie się tak zwane ocieplanie. Kolejne dni tygodnia będą z jeszcze wyższą temperaturą. W sobotę kulminacja 35 stopni. W niedzielę już zdecydowanie chłodniej, 24. Mamy znowu huśtawkę pogodową, jeżeli chodzi o temperaturę. Tymczasem na zegarach 4 minuty po godzinie 19. Paweł Goszkiewicz, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną porcję przebojów Radia Plus Gorzów.

Radia Plus Gorzów, za nami Seweryn Krajewski, na zegarach 13 minut po 19. A Młodzieżowa Rada Miasta chce być bardziej widoczna w Gorzowie. Młodzi radni już w maju przyjęli uchwałę w sprawie tablicy przy wejściu do magistratu, a teraz z podobnym wnioskiem wystąpili przewodniczący dorosłej Rady Miasta. O szczegółach już za chwilę.

0: Tęszap w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Jeśli przechodzicie obok gorzowskiego magistratu, no to już wkrótce możecie zobaczyć tam nową tablicę. Nie będzie jednak dotyczyła kolejnego miejskiego wydziału. Chodzi o Młodzieżową Radę Miasta, która chce w ten sposób zaznaczyć swoją obecność w urzędzie. Pomysł pojawił się już w maju, kiedy młodzi radni przejęli uchwałę w tej sprawie. Teraz do władz miasta zwrócił się również przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta Robert Surowiec. Jego zdaniem tablica na przygódnym wejściu zwiększyłaby rozpoznawalność Młodzieżowej Rady i pokazała, że młodzi mieszkańcy są ważnym partnerem dla miasta. Młodzieżowa Rada Miasta działa w Gorzowie od 2003 roku, choć po 10 latach została zawieszona i reaktywowano ją w 2019 roku. Jej członkami są przedstawiciele gorzowskich szkół ponadpodstawowych. W Radzie może zasiadać nawet 52 młodych radnych. Co ważne, młodzi radni nie tylko obradują, ale podejmują też konkretne tematy. Ostatnio zajęli się m.in. poprawą dostępności transportu kolejowego dla uczniów i studentów dojeżdżających do Gorzowa. Teraz czekają na decyzję w sprawie swojej tablicy przy magistracie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.

To Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki w przebojach Radia Plus Gorzów. No i warto się już w najbliższym czasie szykować na niesamowitą podróż w świat tradycji, barwnych dźwięków i niesamowitej energii, bo w naszym regionie niebawem wyjątkowe muzyczne święto. Już za kilka minut sprawdzimy, co dokładnie wydarzy się podczas nadchodzących folkowych Lubniewi.

0: Bugfis w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A teraz zaglądamy do Lubniewic, bo już 15 sierpnia, w najbliższą sobotę, odbędą się folkowe Lubniewice. Impreza będzie się składała z dwóch części i odbędzie się w dwóch lokalizacjach. Mówi Marta Rusakiewicz, dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Lubniewicach.
1: Pierwsza, Park Miłości, dedykowana będzie strefie rękodzieła, strefie warsztatowej i kulinarnej. No niesamowite wrażenie robi jak zawsze na uczestnikach bliskość jeziora, cień drzew, które nas będą okalać, i tę część wydarzenia zakończymy spektaklem, który to wykonany zostanie przez warsztat terapii zajęciowej działający w Strzelcach Krajeńskich. Będzie to spektakl dedykowany przede wszystkim dzieciom.
0: Muzyczna część folkowych Lubniewic, czyli koncerty, odbędą się na rynku. Zatem zapiszcie sobie w kalendarzach najbliższą sobotę, 15 sierpnia, bo lubniewicki rynek zatętni życiem i prawdziwą folkową energią, której po prostu trzeba doświadczyć na własne oczy i uszy. To idealny pomysł na spędzenie wolnego świątecznego dnia z rodziną i przyjaciółmi w otoczeniu pięknych jezior i porywającej muzyki. Radio

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro 12 sierpnia, dzień pracoholika. No i właśnie z tej okazji mam dla Was jedno najważniejsze wyzwanie. Jeśli po powrocie do domu wciąż kusi Was, żeby sprawdzić służbowego maila albo dokończyć jakiś projekt, zróbcie stop, zamknijcie komputer i po prostu wrzućcie całkowity luz. Praca nie zając, a ten letni wieczór jest po to, żeby naładować baterie w gronie najbliższych i w towarzystwie przebojów Radia Plus. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie właśnie startuje coś idealnego na ten wieczór, czyli Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki zaprezentuje swoje unikatowe miksy. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16:00.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.
3: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
4: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Krzeszycach.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini i Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Live Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic Snowa utworem Is It a Dream zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba.

Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki italo-disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty italo-disco Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.